0: James Hype in Kelly Lee, More Than Friends, pljuštna zadevšna, mal starih ritmov v novi publiki. Zadeva, ki je šla z 8. na 10. mesto, evo, vstopamo v zgornjo tretjino, naslednja, Rita Ora. Pač, enim se zdi tako, enim tako. Bimo pa musko poslušali, pa se nas nič kaj dost ne prime, kaj ostalega, oziroma nas nič kaj dost ne zanima, kaj ostalega. Tole je 9. mesto Rita Ora Anywhere.
1: Lestvica najpismi tedna.
2: In Žan Frbežar.

0: Pomladni Radio Ed.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio Ed.
1: Kuchan sladoli kajmi.
3: Pomladni Radio Ed.